0: tobie.
1: To jest Melo Radio.
2: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra.

powiedz coś, czego nie wiem o sztuce. Albo że tęsknisz za mną, a wtedy zawrócę. Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ja widziałem jak wychodzi.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Jest po 22 i nie masz gdzie kupić alkoholu, jesteś z Warszawy lub okolic, napisz, a dowieziemy. Takie ogłoszenia znajdziecie na TikToku i jak możecie się domyślić, mają związek z ograniczeniem sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Na to również zwraca uwagę warszawski radny Damian Kowalczyk w swojej interpelacji i wnioskuje do stołecznych urzędników, aby coś z tą sytuacją zrobili. Ale tu nie tylko o ogłoszenia chodzi. Na mapie Warszawy pojawiły się punkty, które do godziny 22 są sklepami, a po 22 w magiczny sposób zamieniają się w bary i dalej możecie tam kupić alkohol. W tej części programu porozmawiamy również o demografii. Sprawdzimy, jak to wygląda w Warszawie i jak to wygląda w naszym województwie. Czy nas ubywa, czy nas przybywa? Jak sprawa ma się z porodami i zawieraniem związków małżeńskich? Posłuchacie również o obcych, którzy pojawili się w stolicy i chociaż wiem, że niektórzy z was pomyśleli już o inwazji zielonych ludzików i kosmicznych statkach, to jednak muszę was rozczarować. Ci przybysze są stąd. Dlaczego więc się ich pozbywamy? O tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Karolina Kwiecień-Łukaszewska, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i na dzisiejszy program serdecznie zapraszam. Na początek jednak zaczynamy od TikToka i ogłoszeń, które możemy tam znaleźć. Mówiliśmy już na antenie radia, że od 1 czerwca stolica dołączyła do grona miast, w których wprowadzono ograniczenie sprzedaży alkoholu. Na początku, jak pamiętacie, był to pilotaż, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście. Kiedy okazało się, że ograniczenie sprzedaży alkoholu poprawiło policyjne statystyki i zrobiło się bezpieczniej, ograniczenie wprowadzono w całym mieście. Nie wszystkim jednak to się podoba, czego dowodzi. Powodem są zarówno ogłoszenia na TikToku, jak również punkty na mapie Warszawy, które po godzinie 22 obchodzą przepisy i stają się barami. Więcej na ten temat w rozmowie z warszawskim radnym Damianem Kowalczykiem.
6: Jeżeli chodzi o ten sklep na Nowym Świecie, wnioskuje pan o to, żeby częściej ten sklep kontrolować, prawda?
7: No przede wszystkim, szanowni państwo, to prezydent Rafał Trzaskowski obiecał nam kontrolę tego sklepu, ponieważ sklep całodobowy po godzinie 22 jest przekształcany w bar, czyli musiał uzyskać po prostu koncesję. Rafał Trzaskowski zobowiązał się do kontroli tego sklepu, a my jako radni nie widzimy tej kontroli. Ja tam osobiście byłem koło godziny 23 i to, co się dzieje pod tym sklepem, no naprawdę urąga standardom tej uchwały.
6: A co dokładnie się dzieje?
7: No przede wszystkim to nie są osoby w kryzysie bezdomności, którzy chcą wyjść z tego kryzysu bezdomności, tylko są tam po prostu, no brzydko mówiąc, osoby, które spożywają alkohol i którzy są naprawdę w ciężkim stadium tej choroby i trzeba im po prostu pomagać, tak? No jeśli mamy zamiast sklepu całodobowego, mamy później bar, no to po prostu takie osoby tam najczęściej przebywają.
6: I wnioskuje pan o to, żeby przede wszystkim wzmożyć kontrolę nie tylko tego punktu, ale w ogóle tego typu punktów na terenie stolicy.
7: Oczywiście, że tak, no bo mamy przepisy nocnej prohibicji w Warszawie. Jeśli takie punkty są, które przeistaczają się w bary po 22, no musi być kontrola. Ale drugim jeszcze bardzo ważnym punktem są nielegalne reklamy alkoholu, na przykład na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli na takich platformach jak TikTok, weryfikacji wieku.
6: A to są reklamy, czy to są takie ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu?
7: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol, można go sobie zamówić. Wiem też, że przysyłane są maile, ktoś po prostu rozsyła maile, ma jakąś bazę mailową, gdzie są takie informacje wysyłane, no ale ja sam byłem świadkiem takiej reklamy na TikToku odnośnie dowożenia alkoholu po godzinie 22.
6: Jak pan myśli, no bo kontrolę kontrolę to jedno, ale jeżeli chodzi o tą drugą sytuację w mediach społecznościowych na TikToku, jak pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji?
7: Ja jestem głosem opozycji. Ja jestem od tego, aby zgłaszać takie przypadki miastu, a miasto ma narzędzia do kontroli takich informacji, tak? No jeśli ja jako radny opozycyjny to zgłaszam, władze Warszawy muszą być w obowiązku, aby takie informacje weryfikować i po prostu z nimi działać.
6: Do tematu będziemy wracać na antenie radia.
1: Zmieniamy temat.
6: Mazowsze lubi się chwalić, że jest najludniejszym regionem kraju. Mieszka tu ponad 5,5 miliona osób, co stanowi około 15% ludności Polski. Mazowsze ma też najwięcej urodzeń wśród wszystkich województw i jego znaczna część mieszkańców to rodziny wychowujące dzieci. Ale żeby nie było tak kolorowo, bo kolorowo wcale nie jest, choć to jest najludniejszy region, to jest to region, podobnie jak w innych regionach Polski, który się cały czas wyludnia. Miała wpływ na to pandemia, ma na to również wpływ nasz sposób myślenia, zwłaszcza młodych ludzi, którzy coraz później zakładają rodziny, wstępują w związek małżeński, ale więcej na ten temat mówi Agnieszka Ajdyn, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Warszawie.
8: Chodzi o Mazowsze, to sytuacja demograficzna jest lepsza niż w innych województwach, ale to nie znaczy, że jest bardzo dobra, niestety. Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie. Do tej pory Mazowsze bardzo bazowało na migracjach, czyli na przyjazdach nowych mieszkańców. Więcej osób osiedlało się na terenie Mazowsza niż z niego wyjeżdżało. Natomiast biorąc pod uwagę też trudną sytuację demograficzną innych województw, no to wydaje się, że te zasoby, potencjał się już wyczerpał. Stąd to jest ogromne wyzwanie. Przede wszystkim też warto pamiętać, że na liczbę ludności oprócz samych migracji wpływają też urodzenia i zgony. I tutaj też notujemy na Mazowszu, można powiedzieć, zapaść, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, ponieważ ona też systematycznie mniej więcej od czasu pandemii znacząco nam ta liczba urodzeń zaczęła spadać i mimo zahamowania tych zachorowań i samego procesu pandemicznego, to jednak te urodzenia systematycznie obserwujemy rok do roku, że są coraz mniej, jest ich coraz mniej. To się oczywiście przekłada na dzietność. Do tego na dzietność też przekładają się wzorce prokreacyjne, bo warto też pamiętać o tym, że od kilkunastu w zasadzie lat obserwujemy zmianę tych wzorców zachowań prokreacyjnych, czyli młodzi ludzie później decydują się na wstąpienie w związek małżeński, to też powoduje odkładanie w czasie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Dla przykładu, na przestrzeni 25 lat ten środkowy wiek, czyli moment, w którym połowa młodych ludzi wchodzi w związek małżeński, wydłużył się o 10 lat, czyli zdecydowanie o 10 lat później decydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego. Czas urodzenia pierwszego dziecka, czy wiek matki też nam się wydłużył o 4 lata. I te czynniki mają ogromny wpływ na obecną sytuację demograficzną, ale będą też się przekładały na tę sytuację w przyszłości.
1: Zwierzyniec w Warszawie.
6: Warszawa, tak jak wam wspominałam, zmaga się z inwazją inwazyjnych gatunków zwierząt. Ale nie tylko zwierząt, bo to również dotyczy roślin. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni prowadzą odłów w stawach w Parku Dolinka Służewiecka, Parku nad Stawem Służewieckim oraz w Parku Morskie Oko. A więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
9: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
10: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. To zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka morskiego i sumika karłowatego. W tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdob.
9: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
10: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad Stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
9: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
10: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
9: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
10: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
9: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
10: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawocie kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami, w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawoź z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jednym z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
5: Mówiła rzecznik Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska. A teraz przenosimy się nad wodę. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi, to ze sprawą wielu rzek, wielu akwenów, z których możemy korzystać latem i o tym nieco więcej opowiem Wam w kolejnych częściach programu. Na pewno powiem Wam o spływach kajakowych, o szlakach spływów kajakowych, ale również o plażach, o kąpieliskach, z których będziemy mogli korzystać w tym sezonie. Ale zanim do tego przejdziemy, warto również wspomnieć, że tłumów spodziewają się zarządcy pływalni w ośrodkach Moczydło oraz Inflancka w Warszawie. Pogoda dopisuje, a jedne z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku w stolicy są już otwarte. Pływalnie będą dostępne do końca sierpnia, mówi Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
11: Są one po renowacji oba. Są zjeżdżalnie oczywiście na obu tych pływalniach.
12: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
5: A o bezpieczeństwie w ośrodkach opowiadał ratownik Mariusz Szulczuk. Przy niekorzystnej pogodzie możliwe będą zamknięcia pływalni. O tym Aktywna Warszawa będzie informować w internecie.
13: Muzea w Warszawie.
5: Było o sporcie, a teraz trochę o kulturze i zapraszam Was do Muzeum Plakatu w Wilanowie, bo właśnie tam warto zaglądać regularnie, przynajmniej co 3 miesiące, bo właśnie co 3 miesiące zmieniana jest wystawa, zmieniana jest kolekcja plakatów, a do zobaczenia jest ich całkiem sporo, bo aż 36 tysięcy. Od młodopolskich plakatów po nowoczesne projekty graficzne. Tak jak tłumaczył nam niedawno kustosz, ze względu na kruchą naturę papieru, ekspozycja będzie zmieniać się co 3 miesiące. Opowieść jednak zostaje ta sama. To historia przemian społecznych, kulturowych, politycznych, które pozostawiły swój ślad na plakatach. Wystawa jest podzielona na 6 rozdziałów, od czasów młodej Polski poprzez reklamę artystyczną dwudziestolecia międzywojennego, powojenną propagandę, artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu, po nowoczesne projektowanie graficzne.
14: Myślę, że wszystkie najsłynniejsze nazwiska związane z sztuką, kulturą wizualną, projektowaniem graficznym i polską reklamą, począwszy od Stanisława Wyspiańskiego, poprzez to Dorak Aleksandrowicza, Tadeusza Gronowskiego, wielkiego mistrza grafiki reklamowej dwudziestolecia międzywojennego. Będzie również Anna Gramatyka-Ostrowska, pierwsza polska projektantka graficzna. Będzie Stefan Norblin i oczywiście najwybitniejsi przedstawiciele polskiej szkoły plakatu lat 50., 60., Jan Lenica, Józef Noszczak, Henryk Tomaszewski, Waldemar Świeży. Jest to galeria sław i myślę, że odnajdziemy, każdy z nas odnajdzie tu przynajmniej jeden plakat, który zapamiętał, który lubi i do którego będzie chciał wracać.
5: Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 18. A teraz zapraszam Was na kolejną część programu i zapraszam Was nad wodę. Nad wodę, która jest nam teraz szczególnie potrzebna, nie tylko po to, żeby się nawadniać, a to jest szczególnie ważne przy tych temperaturach i tych upałach, które teraz mamy, ale ważne jest również po to, żeby się schładzać albo czasami uspokoić myśli. Powiem o szlakach kajakowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Mazowsze wodą stoi i warto mieć to na uwadze, zwłaszcza podczas planowania urlopu. A teraz już absolutnie zapraszam na kolejną część programu. Zostańcie ze mną.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Będzie o kajakach i o szlakach kajakowych na terenie Mazowsza, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Trwa tam wielki kryzys i audyt związany z nieprawidłowościami. Ujawniono gigantyczne zarobki koordynatora SOR oraz tworzenie nieformalnego saloniku VIP dla osób przyjmowanych poza kolejnością. W odpowiedzi prezydent Warszawy odwołał zarząd placówki, a prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera byłego szefa SOR-u. Drugie śledztwo dotyczy niegospodarności i brak odpowiedniego nadzoru nad szpitalem ze strony władz placówki i miasta. Chcemy przesłuchać kilkadziesiąt osób, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
18: Mówimy tutaj o lekarzach, o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji. Mówimy tutaj o zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
5: Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 1 ze szpitala, pozostałe 3 zgłosili posłowie. Teraz przenosimy się na ulicę Kruczą. Jak wiecie, mieszkańcy nie zgadzają się z projektem, który ma zamienić ich ulicę na hiszpańską La Ramble, czyli zwężamy ulicę, zabieramy miejsca parkingowe i tworzymy miejsce przyjazne nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom. Przeciwnicy tego pomysłu, tego projektu udali się pod gmach Ministerstwa Kultury. Więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
19: Jesteśmy dziś na pikiecie sprzeciwiającej się przebudowie ulicy Kruczej. Protestujący spotkali się przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem Stop legalizacji niszczenia zabytków.
20: Janusz Sujecki, Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. My tu jesteśmy właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową, powiedziałbym w powojennej historii ochrony zabytków, ponieważ układ urbanistyczny Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją. Jest nadany numer w rejestrze zabytków. Natomiast Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dokonał czegoś, co można nazwać trikiem prawnym. Zastosował specustawę, która powoduje, że zalegalizowano zniszczenie tego zabytku, dlatego że ulica Krucza jest wpisana do rejestru zabytków w obecnym stanie. Jeżeli się tam wybuduje na środku pasa zadrzewiony, to w ogóle jest inna przestrzeń.
19: Dziś protest. Jakie będą dalsze kroki?
20: To znaczy zobaczymy, czy będzie dzisiaj jakaś reakcja. Składamy dzisiaj 3 pismo adresowane do pani minister. Jeśli nie będzie reakcji, podejmujemy oczywiście następne kroki, mające też na celu zweryfikowanie zasadności decyzji prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Tak jak powiedziałem, ten specustawa to jest środek przewidziany do konkretnych celów, na przykład wywłaszczania terenów, bo po to ona jest, wywłaszczania terenów przy autostradach czy budowanych trasach. Natomiast tutaj ja się zastanawiam, kto kogo chce wywłaszczać. Samo miasto siebie, więc jest to tworzenie fikcji prawnej, powiedziałbym, tylko po to, żeby zniszczyć układ urbanistyczny tej ulicy. Poza tym jest to wyraźne pokazanie pogardy dla większości społeczności ulicy Kruczej, ponieważ my mamy materiały i konserwator również, mówię o wojewódzkim konserwatorze, w postaci petycji, które świadczą o tym, że ponad 80% mieszkańców ulicy Kruczej jest przeciwnych tej przebudowie. Więc to też jest pokazanie ze strony i prezydenta miasta stołecznego Warszawy i ZDM-u, że głos społeczeństwa się kompletnie nie liczy.
0: Zarzyski Paweł, członek wspólnoty Żyrowia 16, a tuż przy ulicy Kruczej. Zwężenie jezdni jest zupełnie nonsensowne. Stracimy olbrzymią ilość miejsc parkingowych. Komfort życia, komfort jazdy, no nie mówiąc o tych karetkach, policyjnych wozach na sygnale, które będą się przeciskać, bo no nie starczy na to wszystko.
19: Dziś protestują nie tylko obrońcy zabytków, ale także kierowcy, którzy zwracają uwagę na błędną ich zdaniem politykę miasta.
21: Rusz Kierawski, Porozumienie Stop Korkom. Oczywiście, bo ten projekt zwężenia Kruczej jest po prostu zwyczajnie szkodliwy. Nie ma co inaczej tego określać. Tylko ja zawsze przed jednym przestrzegam, żeby nie rozpatrywać Kruczej abstrahując od całości polityki transportowej miasta, bo to jest tylko jeden z elementów, który służy temu, żeby pozbawić po prostu warszawiaków możliwości korzystania z aut, a nawet posiadania.
19: Sprzeciw wobec polityki ratusza dotyczącej inwestycji ulicznych wyrażają także ugrupowania opozycyjne w Radzie Warszawy.
22: Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawiacy muszą się obudzić generalnie. Jest w Warszawie realizowana radykalnie lewicowa agenda transportowa. O ile ktoś mieszka w zasięgu linii metra, to naprawdę da się w Warszawie dosyć dobrze funkcjonować. Natomiast problem jest taki, kiedy ta linia metra nie jest blisko, bym powiedział, jest problem chociażby dowozu tej linii metra, dostania się w jakiejkolwiek formie zaparkowania, no a część dzielnic w ogóle no, nie ma szansy na jakąkolwiek komunikację szynową. To, co jest obecnie realizowane, to nie jest polityka dla tak rozległego i tak ludnego miasta, jakim jest Warszawa. To jest, bym powiedział, realizowanie jakiejś lewicowej utopii.
19: Z takim punktem widzenia nie zgadza się Zarząd Dróg Miejskich. Zdaniem ZDM te działania mają przywracać równowagę ruchu ulicznego.
23: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli chodzi o zmiany przebudowy dróg, przebudowy jezdni, no to proszę pamiętać o tym, że często zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy na przykład 3 pasy dla samochodów, wąski chodnik, żadnej zieleni i żadnej infrastruktury dla rowerów. W moim przekonaniu na przykład wybudowanie drogi dla rowerów czy zasadzenie zieleni jest przywracaniem sprawiedliwego podziału, bo jeżeli jest niemal cała droga jest niemal przeznaczona dla kierowców samochodów, no to po prostu to jest przywracanie sprawiedliwego podziału przestrzeni, no bo trzeba pamiętać, że drogi i infrastruktura w Warszawie są dla wszystkich.
19: Protestujący złożyli już swoje pismo w ministerstwie. Prosimy organizatorów o 2 zdania komentarza.
20: Dowiedzieliśmy się właśnie, że pani minister wyjechała i wszyscy wyjechali, więc mnie trudno, to jest trudno o lepsze określenie stosunku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczeństwa, do organizacji społecznej zajmujących się ochroną zabytków, ale przede wszystkim, bo to jest obowiązek ministra kultury i generalnego konserwatora zabytków, do zabytku, któremu grozi zniszczenie w najbliższym czasie. I to jest chyba, nie wymaga komentarza dalszego.
5: Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz przyjrzyjmy się mazowieckim rzekom, bo powtórzę to już po raz trzeci, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi i wcale nie trzeba wybierać się na Mazury, aby na przykład wsiąść do kajaku i trochę powiosłować, albo na przykład pożeglować. Mówi Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
24: Absolutnie nie trzeba jechać poza Mazowsze, ponieważ Mazowsze ma rzeki, o których zachęcaliśmy właśnie pod względem spływów kajakowych, natomiast po Jeziorze Gostynińskie, które daje nam możliwość uprawiania innej turystyki wodnej, czyli żeglarstwo chociażby, i w okolicach Płocka, przecież Wisła, to już tam jest taki jezioro włocławskie, to też się nazywa, nosi nazwę, więc tutaj też silnie jest rozwinięty właśnie ruch żeglarski, więc jak najbardziej spływy kajakowe, 15 szlaków takich kajakowych na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy, że te szlaki są różnej trudności, będą wymagały od nas różnego stopnia zaawansowania i wytrzymałości, ale te szlaki też możemy sobie podzielić, czy to godzinnie, czy dniowo, tak żeby przeżyć coś fantastycznego na rzekach Mazowsza. Wystarczy powiedzieć, zacząć chociażby od Wisły, ale Bóg, Narew, Liwiec, Świder, Omulew, Pisia Gongolina, Wkra. Naprawdę tych rzek jest bardzo, bardzo wiele na terenie województwa mazowieckiego i one są coraz lepiej przygotowane do obsługi ruchu turystycznego, a 15 szlaków na rzekach to już jest pełną infrastrukturą właśnie turystyczną wzdłuż tych rzek. Oczywiście to też wyróżniliśmy, zachęciliśmy do tego, że jeżeli pokazujemy, że możemy wypoczywać z rodziną, to chcieliśmy pokazać, że na terenie województwa mazowieckiego są również plaże strzeżone, gdzie możemy bezpiecznie z dzieciakami po prostu pojechać i czuć się bezpiecznie, aczkolwiek nie traćmy nigdy dzieci swoich z pola widzenia i uważajmy. I pomimo tego, że to są strzeżone kąpieliska, to jednak my jako rodzice też ponosimy odpowiedzialność przede wszystkim za własne dzieci. Też mamy takie miejsca, gdzie możemy wypoczywać nad wodą, ale niekoniecznie nie są to zawsze strzeżone miejsca, więc tutaj jeszcze bardziej uczulam na taką, na rozsądek i zdrowe spojrzenie tak naprawdę na sytuację, ale są to też takie miejsca, które dają nam możliwość wypoczynku nad wodą, głównie wzdłuż rzek, albo też i nad jeziorami, które funkcjonują na terenie województwa i niekoniecznie wszystkie są strzeżone. No i takie miejsca również funkcjonują na terenie województwa, do czego zachęcamy, żeby w ogóle się ruszyć. I są też takie plaże, które są przygotowane do tego, żebyśmy wypoczywali i zostali tam na dłużej, czyli z takim zapleczem gastronomicznym, hotelarskim, chociażby cały Zalew Zegrzyński, ale nie tylko, a wszystkie te plaże i te kąpieliska są dostępne na e-przewodnikach na stronie mazowsze.travel.pl.
5: Skoro jesteśmy w temacie kajaków i spływów kajakowych, to warto przypomnieć, że po raz 14 Fundacja AWE we współpracy z dzielnicą Ursynów zaprasza do udziału w wyjątkowych wyprawach w ramach Ursynowskiej Akademii Kajakowej. To cykl rodzinnych spływów kajakowych po rzekach Mazowsza, ale także Kanale Żerańskim i Warszawskiej Wiśle. Wyprawy, tak jak czytam, są otwarte dla każdego, niezależnie od umiejętności wodniackich. Zabezpieczają je doświadczeni przewodnicy i ratownicy, którzy nie tylko poprowadzą imprezy, ale także poprowadzą szkolenia w zakresie wiosłowania, prowadzenia kajaka i bezpiecznego zachowania na wodzie. Dotychczasowe edycje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem i zebrały mnóstwo pozytywnych recenzji. W tym roku latem odbędzie się aż 11 spływów, 4 w formule piątkowych popołudniowo-wieczornych spacerów kajakowych po Kanale Żarańskim i Wiśle, 5 w weekendy na rzekach Mazowsza, a 2 dla uczniów ursynowskich szkół. Organizatorzy zapewniają transport busami, nowoczesne kajaki i kadrę prowadzących. Szczegóły i zapisy znajdziecie na stronie fundacjaawe.pl.
13: Ważne dla mieszkańców Mazowsza.
5: Choć mam wrażenie, że temat ten jest ważny nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza, ale całego kraju. A mowa o suszy. Pomimo śnieżnej zimy i okresowych roztopów, cały czas zmagamy się z pogłębiającym deficytem wody. Dane hydrologiczne i meteorologiczne wskazują, że w ostatnich latach na Mazowszu obserwujemy spadki poziomu wód gruntowych, które sięgają lokalnie od kilkunastu do nawet 40 cm rocznie, a sumy opadów w okresie zimowo-wiosennym bywają niższe o 30%. Lokalni urzędnicy samorządowcy nie są obojętni na niedobory wód, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Przede wszystkim to jest problem wszystkich mieszkańców, nie tylko Mazowsza, ale całej Polski, bo pamiętajmy, że klimat nam się zmienia i nie udawajmy, że tak nie jest. Generalnie my staramy się jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą. Pamiętajmy też o tym, że samorządy już widzą, że trzeba się przygotowywać na te zmiany klimatu i coraz więcej jest wniosków, które skierowane są na zbiorniki retencyjne. Było już w pewnym momencie tak na Mazowszu, że jeden z dwóch wójtów ze wschodniego Mazowsza napisał do nas prośbę o wsparcie studni głębinowych, bo brakowało wody po prostu. I wtedy też zareagowaliśmy, pomogliśmy wybudować te studnie i dzisiaj, żeby nie było takich dramatycznych apeli, to właśnie po to są programy, które mają nas przygotować do tego.
5: Warto pamiętać, że coraz częściej niedobór wody przestaje być wyzwaniem wyłącznie rolniczym, a staje się problemem komunalnym, mówi Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.
3: Jak przychodzi susza, to przychodzi przede wszystkim telefon od mieszkańców, którzy dzwonią, że brakuje wody w kranach. Samorządy na całym Mazowszu borykają się, szczególnie w takim okresie wakacyjnym, z niedoborem wody, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiorniki, akweny, ale przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. W związku z tym samorządy podejmują dość liczne działania, jeżeli chodzi o likwidację tego problemu. Na przykład w gminie Rzekuń budowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy. To będzie czwarty SUW, który mam nadzieję, że do 2028 roku zostanie oddany do użytku. No i w ten sposób możemy walczyć z tymi niedoborami, z którymi borykają się również mieszkańcy. Natomiast jest to problem już ogólnokrajowy, który jest bardzo zauważalny społecznie. Dofinansowanie to jest równomierny rozwój Mazowsza i dzięki temu instrumentowi właśnie mamy możliwość realizacji takich zadań inwestycyjnych, które stanowią pilną potrzebę, jeżeli chodzi o poszczególne gminy. Jeżeli jest susza hydrologiczna, generalnie mieszkańcy mają problem, żeby nawet zagotować wodę. Woda to jest podstawowy czynnik, jeżeli chodzi o życie każdego człowieka, w związku z tym może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, prawda, może nie mieć kanalizacji, natomiast wodę musi mieć, w związku z tym to jest taka pilna potrzeba i samorządowcy mocno skupiają się na tym, żeby tej wody nigdy nie zabrakło. Stąd też takie działania, które podejmujemy, jak również Sejmik Województwa Mazowieckiego, który również podejmuje takie działania zmierzające do tego, żeby tej wody było zdecydowanie więcej.
5: I tak jak wspominałam, samorząd województwa ma liczne programy, które mają przeciwdziałać suszy i jest to na przykład program Mazowsze dla klimatu, który pozwala na finansowanie projektów retencyjnych, takich jak zbiorniki wodne, ogrody deszczowe czy systemy zatrzymywania wody, albo na przykład Mazowsze dla melioracji, który umożliwia wsparcie dla utrzymania i modernizacji urządzeń melioracyjnych. Jednak największe pieniądze na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I to już wszystko, jeżeli chodzi o tę część programu. Dziękuję, że byliście ze mną.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

Mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj w związku z przebudową ulicy Bartuka do odwołania zawieszone zostaną przystanki Ursynów Północny oraz metro Ursynów. W ich miejsce uruchomiono przystanki tymczasowe zlokalizowane kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ulicy Jastrzębowskiego. Zachowajcie ostrożność.

To już wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca i to już w pół do siódmej. I to już ten moment, kiedy warto brać się za ten dzień i nie tracić ani minuty. Za chwilę szansa, żeby zgarnąć torbę Meloradia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Podkręcamy tempo w Melo.

wstać po pierwszym dzwonku budzika to naprawdę sukces. Jeżeli już jesteście na nogach, to świetnie, zaczęliście dzień naprawdę dobrze. No to teraz czas się tym pochwalić i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Taki merch mam dla was, taki prezent czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. Co u was, jakie plany na ten wtorek? Czujecie lato? Czy jeszcze nie myślicie zupełnie o wakacjach? Dajcie znać, czekam, czeka torba Meloradia na wakacjach, przyda się wam na pewno. Ale przed wakacjami też. Dzwońcie jak najszybciej, 321-321-777 i zgarniajcie melotorbę.

0: Sorry, papi, topik w Melo. Cześć Dorota, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Dorota, jak znajomi mogą do ciebie mówić?
1: Dora.
0: Dora, czy ja mogę mówić Dora?
1: Jasne.
0: Cześć Dorota, to ja jestem Waldek Waldi. Mów jak chcesz, ale mów koniecznie, co tam u ciebie dzisiaj.
1: A więc szybciutko mknę do pracy, zrobię wszystko, co mam zrobić na dzisiaj w planach, potem szybciutko wracam do domu i rozkładam mój duży basen i mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem do niego wskoczę.

tam się u was dzisiaj szykuje, albo jak wy się szykujecie na ten wtorek. Dajcie znaka, czekamy w Melo i podkręcamy tempo. Teraz Gibbs, no to musi być dla tych, którzy teraz ruszają właśnie gdzieś przed siebie. A może i do pracy, a może na basen o tej porze. Za 15:07.

0: Rachel, Fresh from Desire w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek dla was. No to co, newsy będą już za chwilę. Marcin gotowy.
1: Zgadza się, jestem gotowy, a w nich będzie między innymi o śmierdzącym kwiatku.
2: A już o siódmej zagramy
0: Kygo, Carly T. Griffin, You Save My Life, Melo. Dobra, słuchajcie, na razie można wziąć głęboki oddech, poczuć ten wtorek. A jak to będzie pogodowo dzisiaj, to już za chwilę o tym w Melo. Za 6 minut siódma.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Super weekend. Znajomy mi grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym. Taniej. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny, choć dzisiaj na niebie nie zabraknie sporego zachmurzenia. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, ale ta temperatura zacznie powolutku iść w górę. W czwartek przekroczy nawet 30 stopni.
1: Uwaga, bo to już prawie siódma. Newsy Meloradia teraz i Marcin Sikora.
2: Potężne burze z gradami i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Skutek: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pracownika przygniotła kamienna bryła. Poinformowała o tym Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu nastąpi lada dzień. W ogrodzie botanicznym trwają już wielkie oczekiwania i przygotowania. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, wybarwia się na purpurowy kolor i wydziela zapach padliny. Mimo to potrafi przyciągnąć tłumy, mówi dyrektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
3: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy.
2: Dziwidło jest zwane najbardziej śmierdzącym kwiatem świata.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Najbardziej, szczerze mówiąc, to lubię powiedzieć wam dzień dobry z samego rana. Można wziąć oddech, dzisiaj u nas pachnie pięknie. No i energetyczną muzę mamy dla was. Gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin, Daria.

Blueberry Trips w Meloradiu. Dzięki, że jesteś. Dzięki. Super, że jesteście razem z nami dzisiaj od samego rana. Super, że taki fajny dzień się zaczyna. I super, że w takiej formie jesteście, bo dzisiaj jest Dzień Olimpijski. Słuchajcie, i trzymamy kciuki za to, żebyście po prostu no na medal jak zawsze działali od samego rana w waszej ulubionej dyscyplinie, czyli w porannym wstawaniu. Anima, Eliza i Beta Angel w Melo. Tak gramy teraz i podkręcamy tempo. I już 13 minut po 7:00.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchaj, jest coś, co cię tak totalnie rozłożyło, rozwaliło ostatnio? Taki, wiesz, jakiś widok albo info?
1: Najbardziej to mnie rozwaliły upały.
0: To też, dobra. A niektórych to ceny mieszkań, słuchajcie, bo kto szukał, to wie, że na przykład w dużych miastach w Polsce to trzeba nawet i okrągły milion położyć za mieszkanko. Podobną kwotę można wydać nieco w inny sposób i też znaleźć sobie fajne lokum.
1: Wiadomo,
0: i
1: że no wydać właśnie milion można na różne sposoby.
0: No, ale wiesz, na to jakieś fajne miejsce na świecie. Mhm. Można sobie kupić na przykład całą wyspę w Finlandii, słuchaj, w okolicy takich kwot właśnie.
1: Tylko tam zimno chyba, nie? Tak bardzo.
0: No, wiesz, to marudzisz. Albo za gorąco, albo za zimno.
1: No to właśnie, jak to tak pomiędzy,
0: tutaj.
1: No.
0: Pomiędzy to chyba nie ma. W cenie, słuchaj, tej wyspy jest prywatna plaża i dwa domki. I nawet,
1: fajnie,
0: żeby ci ciepło było, to fotowoltaikę tam założyli.
1: O, jak fajnie, super.
0: No, a najfajniejsze jest to, że ludzie szukają i nawet za nieco ponad 100 koła w polskich złotych można znaleźć coś podobnego, no. I plus jest taki, że sąsiada brak i wszędzie masz blisko. Znaczy, wszędzie do niczego.
1: Wyprowadzam się do Finlandii.

0: Bonsai Magnetic w Melo Radio i taki numer robi nam dzień dzisiaj od samego rana. Wtorek, mamy 23 dzień czerwca. Jak się spieszycie, na 8 musicie gdzieś zdążyć, to spokojnie, jeszcze trochę czasu macie. No nieco ponad pół godziny, bo prawie w pół do 8.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

Sophia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradio we wtorkowy poranek. Za 18 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, randki w sieci, znany wam temat? Wiadomo, z aplikacji randkowych korzystają codziennie miliony ludzi na świecie. Jedni uważają, że randki w necie to nie najlepszy sposób na szukanie partnera na stały związek, ale z drugiej strony na coś krótszego, czemu nie? Natomiast co ciekawe, część użytkowników przyznaje zupełnie szczerze, że na takim randkowaniu w sieci spędza więcej czasu niż na oglądaniu ulubionych seriali. To ciekawe. Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo teraz.

Fire prosto z 30 Meloradia. Właśnie ten numer dla was tuż przed ósmą. Już niedługo po ósmej zabawa, gotowi na wszystko. Już się szykujcie na merch, który mamy dla was do zgarnięcia. Będą skiety i melotorba. To wszystko

0: To już niedługo, ale wcześniej Marcin Gotowy i newsy w Melo.
1: A w nich będziemy mówić o tym, kto już dostał się do 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: John Summit i Chainsmokers All The Time. Cały czas tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8 minut 8:00.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka, której

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
18: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
17: No racja. On lubi w technologię.
18: No lubi, lubi.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Kup golarkę Philips S7 882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
22: Mediamarkt.
23: Po reklamie.

0: FM. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Przypomnienie dla kierowców z Białołęki. Na skrzyżowaniu ulicy Chemara i Majewskiej powstaje rondo. W związku z pracami utrzymane jest rozłączenie obu ulic. Objazd prowadzi przez Warzelniczą i dalej Białołęcką lub Ostrucką. Natomiast ruch na Chemara odbywa się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy. Utrudnienia mają potrwać do wakacji.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Raczej nie powinno padać, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. I tak do końca tego tygodnia temperatura przekroczy 30 stopni.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Norwegia pokonała Senegal 3-2, tym samym Skandynawowie zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Podobnie jak Francja, która wygrała z Irakiem 3-0, to oczywiście na piłkarskich mistrzostwach świata. Do 1/16 zakwalifikowała się już także Argentyna, która zwyciężyła w meczu z Austrią 2-0. Algieria wygrała z kolei z Jordanią 2-1. Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Chodzi o wydarzenia z czerwca 56 roku. Będą spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z uczestnikami strajków, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
4: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać.
3: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Od rana dzisiaj rozkręca się wtorek, a my podkręcamy tempo tak, żeby łatwiej wam ze wszystkim dzisiaj poszło. Jak pójdzie w zabawie, gotowi na wszystko, za chwilę się przekonamy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

0: Alan Walker, Ava Max w Mel Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 12 minut po godzinie 8. Mamy dla was też fajny merch do zgarnięcia. Są skiety Mel Radia. Bardzo fajne na wakacje i na taki letni sezon. Melotorba też jest, spakujecie do niej sporo. No i jest szansa, żeby zgarnąć takie nagrody. Dla was czekają. Trzeba dzwonić do nas już teraz.
1: Tak, bo jest też numer telefonu 321-321-777. 321-321-777.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy teraz. Za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Gotowi na wszystko. Dzwońcie jak najszybciej.

0: I found you. I Switch Disco. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 minut po godzinie 8 już mamy. I mamy ich.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj razem z nami Maria. Cześć Maria.
2: Cześć.
0: Cześć. Jeszcze masz luzik, nie? Tak do 9.
2: Do 9, tak.
0: A potem co?
2: Potem zaczyna. Potem loguję się do pracy w korpo i 8 godzin przed komputerkiem.
0: Dasz radę, spokojnie. Maria, jesteśmy z tobą, trzymamy kciuki. I jest też Bartek z nami. Cześć Bartek, hej, hej.
3: Witam was serdecznie, witam.
0: Cześć, jak oficjalnie Bartek. Bartek, to chyba z jakiegoś samochodu do nas przemawiasz. Skąd ty dzwonisz, gdzie ty jesteś?
3: No jestem w najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce, czyli w naszym ukochanym Poznaniu.
0: Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, to mamy tak, zabawy gotowi na wszystko. Mamy dwa pytania i są oczywiście fajne prezenty, merch do zgarnięcia, skiety Meloradia za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorba. I teraz najważniejsza zasada tej zabawy jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Co to jest niacyna? Czy to jest kwas foliowy, czy witamina B3?
3: Bartek.
2: Maria.
0: Bartek pierwszy, słuchamy Bartka.
3: Ale jeszcze raz pytanie, co to było, że to?
0: No tak, to się nie będziemy bawili.
4: Nie.
0: Bartek.
3: Dobra, to odpowiedź A.
0: Bartek, powiem ci, że rozłożyłeś.
2: Nie, to ja, Maria z tej strony, ja mam odpowiedź, to witamina B.
0: No, Maria wiedziała. Słuchaj, Maria nie pyta, no, w jakim korpo pracujesz. Ja nie wiem, co z tym zrobić tutaj fantem. Bartek położył mnie totalnie.
2: Tak, powiązany.
0: No, to co, komu przyznajemy punkt? Marcin?
4: Przyznajemy punkt...
3: No po punkcie, żeby nie było.
4: Nie Bartkowi.
2: Nie Bartkowi.
0: Remis. Nie, słuchajcie, nie. To się rozjeżdża. Nie, słuchajcie, Marcin mówi nie. Jak Marcin mówi nie, to ja nie chcę mu podpaść. Punkt dla Marii, rozumiem, tak?
4: Tak, zgadza
0: się. Bartek, podoba mi się twój sposób kombinowania. Jestem z tobą, słuchaj. Dobra, jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, dzisiaj dzień wędkarza, więc pytam, jaką rybę łatwiej jest złowić? Pstrąga czy złotą rybkę?
3: Bartek.
2: Maria.
0: Bartek.
2: Maria.
0: No, Bartek, odpowiadaj.
3: Ja sam jestem wędkarzem, więc na pewno to będzie pstrąg.
0: Dobrze,
4: no.
0: Brawo.
4: Dobrze. Więc w końcu jest remis, 1-1.
0: Jest remis sprawiedliwie. Bartek, ale jak ty jesteś wędkarzem, to ty nie mów, że żadnej złotej rybki jeszcze nie złapałeś?
3: Mam moją żonę w domu i dwie córki, więcej nie potrzebuję.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, jak on kombinuje, żeby było dobrze. Po jednym punkcie dla was oczywiście Bela Torba wysyłamy, pakujemy i do Marii, i do Bartka. Było bardzo fajnie. Dzięki wam, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codziennie rano w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Kolejna szansa się wykazać już jutro. 20 po 8.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo prawie w pół do dziewiątej. Mamy, czujecie to, no nie? Czujecie to? Jaka dobra pasa dzisiaj u was? No niech to trwa nadal. Już za chwilę ten Diablo w Melo. King of my castle. Użel też będzie z hitem Moving to the Sun. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: To Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak? To Allegro.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kaufland jest
11: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Benvenuto al ristorante.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komana.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
20: Meloradio Warszawa na 94 FM.

Mawy, lecę, bo chcę. W Melo Radio tak podkręcamy tempa. Najważniejsze to, żeby robić to, co chcecie i to, co lubicie. Najnowsze badania pokazują, że ludzie w Europie wolą wydawać więcej pieniędzy na podróże i dobre jedzenie, a także spotkania ze znajomymi, niż na nowe technologie. I to jest chyba dobry kierunek, bo to oznacza, że kasę zamiast przeznaczać na nowy telefon, streamingi i wszystko to, co z technologią się kojarzy, lepiej jednak stawiać na prawdziwe doświadczenia i kontakt z drugim człowiekiem. No i to brzmi podbudowująco. Za 18 minut 9 będzie w Melo, ale Farben już teraz.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy.
1: Tak, a w nich będą rekordziści w wystawianiu L4. Lekarze mają teraz problemy.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Sorry for the think about us. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek. W Melo za 9:09.

0: Autopromocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
9: Na Bielanach trwają prace drogowe w rejonie Heroldów i Improwizacji. Nie wjedziecie w Heroldów od strony Książąt Mazowieckich, a przejazd improwizacją przy nowym osiedlu jest niemożliwy. Powstanie tam nowa kanalizacja, nawierzchnia, parkingi oraz nasadzenia zieleni. Utrudnienia potrwają do początku listopada. Jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango.

0: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca i chmur, choć zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, co powinno na nas pozytywnie wpłynąć. Jutro będzie podobnie, chociaż temperatura podskoczy do 27 stopni, a w czwartek już przekroczy 30. Uważajcie, bo upały nie odpuszczają.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Trzej lekarze z Wielkopolski wystawili w ubiegłym roku prawie 57 tysięcy zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające. Chce zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć. Teraz maksymalne ceny paliw. Nie więcej niż 5,98 zapłacimy dziś za litr benzyny 95, a za litr diesla 6,11. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska, który ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Na początek fundamenty, zapowiada pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
3: Ta część związana z spalowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości.
2: Pierwsze samoloty mają wystartować z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin, Daria. Teraz także Sony Fodera, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Bilety oczywiście wygrywacie w Meloradiu. Jest dziewiąta.

Lato wjechało, wtorek też, a my podkręcamy tempo w Melo. 12 minut po 9. No a jeśli chodzi o ten wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, pamiętajcie, dzień wędkarza, ale także dzień olimpijski i to chyba najważniejsza okazja, dzień ojca dzisiaj. O tym szczególnie pamiętajcie, o czym jeszcze powinniście, już za chwilę więcej w Melo wam opowiem. Bibi Rexa i David Guetta wcześniej i Sad Girls w Melo. 12 minut po 9.

Locas Estrada i Trips, Close Your Eyes w Meloradiu. Można na chwilę przymknąć oczy i wyobrazić sobie swoje wymarzone, wyjątkowe wakacje. Macie już plany na lato? Pamiętajcie, że w samym środku wakacji bawimy się razem na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji do dobrego Melo. Na tym wydarzeniu pojawią się tysiące fanów muzyki elektronicznej. Też możecie tam być, a swoje sety zagrają m.in. Afrojack, Urzel, Paul Van Dyk, Sebastian Ingrosso i James Hype i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. I to wszystko w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziecie mieli szansę sprawdzić, czy wolicie zachód, czy wschód słońca przy najlepszej murze. Ten klimat poczujecie u nas już w piątek, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air. I dobra wiadomość jest taka, że mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Meloradia, bilety już wkrótce.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lata, no a kto nie lubi lata? Ja przynajmniej jak tak przez chwilę zacząłem się zastanawiać, to wśród swoich znajomych nie mam kogoś, kto by powiedział, nie, wolę jednak w zimę na przykład. W lecie dzieją się w końcu wyjątkowe, fajne rzeczy, o których teraz możecie sobie porozmyślać, zwłaszcza jak siedzicie w pracy. Magic System w Melo, już za chwilę będzie magicznie, Magic in the Air prawie w 9:30 w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie,

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Eric Prydz w Melo Radio, podkręcamy tempo. No jest fajnie, przyznacie sami, jest fajnie, ale może być jeszcze fajniej, jak wpadnie wam szybka kasa w kieszeń. 200 są do zgarnięcia dla was. Czekamy na wasze super odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Marta?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Magda, twój pomysł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Te wakacje, lato to chyba jednak uskuteczniają taką opcję, żeby gdzieś po prostu pojechać. A wy jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Szybko wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać i szybko możecie mieć te pieniądze, bo one od razu będą u was, szybka kasa do wydania od ręki dla was. Pochwalcie się jakimś fajnym pomysłem. Czekamy.

0: tabletka i tańcz, tańcz. To jest bardzo fajna propozycja i przy okazji propozycja do 30 Meloradia. Można głosować na meloradio.pl. Słuchajcie, no dajcie sobie szansę na fajne wtorkowe przedpołudnie. Siema, Adi.
1: No siemanko, z bletką to ja bym wszystko zrobił. Słuchaj, tańczysz też bym
0: tańcz, mógł, tańcz, tańcz.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A już o 10 zagramy
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Meloradio.
0: Tak będzie już za chwilę, a ja będę znów jutro w pół do siódmej, także bądźcie też.
1: I z pozytywną energią, tak, to wszyscy będziemy mieli od razu lepszą środę. Środa, mały piątek.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
7: Uwaga pasażerowie warszawskiego transportu publicznego. Od wczoraj zmieniła się lokalizacja przystanku Stawki. Został on przeniesiony na aleję Jana Pawła II, około 40 metrów za dotychczasową lokalizacją. Zmiana dotyczy nocnych linii N. Przystanek funkcjonuje jako ten na żądanie.
6: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa.

0: 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie, więc jest troszkę chłodniej niż wczoraj, ale nie na długo, bo już jutro ta temperatura znowu powędruje i jeszcze wyżej. Dzisiaj możemy z kolei spodziewać się sporej dawki słońca i sporej dawki chmur, choć nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza podejrzanego o wyłudzenie ponad 550 tysięcy złotych, drugie możliwej niegospodarności w placówce oraz braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. Przenosimy się na Ochotę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę podejrzanego o to, że zaatakował przechodnia, uderzył go w głowę i zerwał mu z szyi złoty łańcuszek. W mieszkaniu 40-latka zabezpieczono przedmiot przypominający broń. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Upały dotarły do stolicy. Aby ułatwić mieszkańcom radzenie sobie z nimi, udostępniono 150 punktów, w których można się ochłodzić. To już trzeci sezon kampanii Uwaga Upały, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
2: Najważniejsze jest dla nas to, żeby poinformować mieszkańców, jak powinni się zachowywać w momencie, kiedy są wysokie temperatury w mieście, co może nas czekać. Naszą akcję zazwyczaj prowadzimy między czerwcem a wrześniem.
0: Dokładne adresy miejsc chłodu można znaleźć w internecie. A za godzinę wspomnę o skuteczności nocnej prohibicji.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. W weekend w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Tak upalnie jest obecnie na zachodzie Europy. Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie z powodu choroby. Miał być na procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik twierdzi, że w latach 80. był gwałcony przez jednego z proboszczów i jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz, miał tuszować sprawę.
5: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
4: Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Majątek Ilona Maska wynosi 3% PKB Stanów Zjednoczonych. Jest też 5 milionów razy większe niż średni majątek amerykańskiej rodziny. Pisze o tym New York Times.
6: Brzmi jak zadanie matematyczne na maturze.
4: Oblicz masę słońca.
6: Dokładnie. Ile lat ma Kasia?
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Wtorek, prawie środa, czyli mały piątek, generalnie bliżej do weekendu niż wcześniej, tak, niż wczoraj.
4: Tak, ale pytałeś, ile lat ma Kasia?
6: Ile lat ma Kasia?
4: Z tego, co kojarzę, z soboty 25. Pozdrawiamy Kasię.
6: Pozdrawiamy Kasię.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradiu, 15 minut po 10. Słuchajcie, dzieje się najważniejszy człowiek, który uchodzi za naszą skarbnicę narodową. Robert Makłowicz otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Czytam, że pan Makłowicz miał zostać uhonorowany orderem chorwackiej plecionki. Otrzymał to od chorwackiego ambasadora za wieloletni wkład w promowaniu chorwackiej kultury, kuchni i budowania pozytywnego wizerunku wokół państwa. Panie Robercie, fajnie, że Chorwaci się jarają panem, ale muszę powiedzieć, że jako Polak, no to jestem delikatnie zazdrosny.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: Tego człowieka nie da się nie kochać po prostu. Natalia Nykiel, Spokój, gramy to już teraz. A za chwilę Ray i Where is my husband?

0: Bob Singer, Kajsa, I Can Wait w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo we wtorek, poniedziałek. Całe szczęście za nami. A w tej godzinie jeszcze pojawi się między innymi Alok Sigala, Ali Goulding i All By Myself. Czyli taki zestaw, który pojawi się zarówno na Tomorrowland, jak i na Sunrise Festival. A to w sumie przyznacie, że naprawdę nieźle. Fuka i Liwka i chce więcej? To też będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
21: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych dni.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

No i to jest ten przypadek, gdzie mówimy o artystach, którzy pojawią się i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Alok, Sigala, All By Myself, tak podkręcamy tempo, 18 minut do godziny 11. Słuchajcie, no i właśnie, a propos między innymi Sigali, który będzie w tym roku gościć na Sunrise Festival, to daję info, że wy też możecie być te razem z nami w Kołobrzegu i bawić się naprawdę przemocarnie, przeżyć coś niezwykłego i między innymi ten set. Wystarczy, że po 18 będziecie słuchać Meloradia, czyli programu Idę w Melo. No i wtedy upolujecie wloty. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to będzie naprawdę coś iście epickiego do przeżycia. No i nad morzem, wiecie, wyobraźcie sobie tylko ten zachód słońca, a potem wschód słońca, bo tyle będzie trwała ta impreza. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To z kolei jestem pewny, że pojawi się na tegorocznym Tomorrowland.

0: Remix i Software w remiksie. 9 minut do 11 to Melo Radio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, jestem z wami i będę was ostrzegać przed tym, że latem także jest groźne coś, co jest groźne zimą.
0: Czekaj, co?
2: A już o 11 zagramy.
0: Obstawiam, że chodziło o podatki. Christian Marchi, Fast Cars and Superstars.
1: Nie do końca chodziło o podatki, jest coś dużo bardziej groźniejszego niż podatki.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Usłyszymy o tym w newsach Meloradia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh! Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się ładnej pogody. Będzie sporo słońca, sporo chmur, choć synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Termometry pokażą 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie sięgnąć po kolejną filiżankę kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej i w czwartek ta temperatura przekroczy ponownie 30 stopni.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. O jej powołaniu poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zmiany są efektem afery wokół zarządzania placówką i doniesień o nieprawidłowościach. W szpitalu trwają kontrole, a sprawę badają prokuratura, NFZ i Naczelna Izba Lekarska. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu w stolicy nie są tak skuteczne. Mówią o tym radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi radny Damian Kowalczyk.
8: Na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli i weryfikacji wieku.
7: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Czas na sport. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce po raz 9 w historii. W finale pokonała Orlen za Stal Zielona Góra 78-70. Tym samym Legia obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. Za godzinę powiem za to więcej na temat wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
9: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Czad może być groźny także latem. Tylko podczas ostatniego weekendu kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
11: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
10: Strażacy przypominają, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tak przynajmniej twierdzi prezydent USA Donald Trump. Iran z kolei mówi, że nie ma tego w porozumieniu. 60% młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. W 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu pisze o tym dziennik Guardian.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi i dobrze, że jesteście, bo mamy do zagrania dużo dobrej muzy. Poza tym mamy wtorek i zaraz jest środa, czyli mały piątek. Christian Marcina, dzień dobry, elo.

i Benny Hollow w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, 15 minut po 11. Przypominam o tym, że po pierwsze, mimo że jest gorąco, to fajnie by było zjeść coś drobnego, jakieś owoce i tak dalej. Pamiętajmy o drugim śniadaniu. No i pamiętajmy o tym, żeby pić wodę, bo na dworze naprawdę robi się coraz, coraz cieplej. A w natłoku obowiązków wszystkiego dookoła i tak dalej, to się o tym trochę nie pamięta. No i trzeba być dla siebie miłym w komunikacji miejskiej, bo wiem, że wszystkim jest gorąco, ale musimy sobie wspólnie dać radę. Także po prostu dbajcie o siebie i dbajcie o innych. I świat będzie dzięki temu lepszy. Philip George, Wish You Were Mine. Gram to już teraz.

0: David Guetta, Alok i Run, Run, River, Angels Above Me w Meloradio. 27 minut po 11. No, David Guetta, wiecie o tym, że będzie na tegorocznym Tomorrowland. To jestem święcie przekonany, że już wiecie. A to pamiętacie? Every Time We Touch od Kaskady. Zagram to za dosłownie chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Gabi, czyli Bryska i Obca w Meloradiu. 19 minut do 12, podkręcamy tempo. I przypominam, żebyście słuchali uważnie dzisiaj Meloradia po 18, bo macie ogromną szansę na to, żeby zgarnąć wloty na Sunrise Festival. Możecie nie dość, że przeżyć coś niesamowitego, to się po prostu dobrze bawić. No i usłyszeć na żywo swoich ulubionych producentów z całego świata. No i zintegrować się z innymi ludźmi, bo przecież o to chodzi. I my też tam będziemy, także zbijemy pionę. No i będziemy się po prostu dobrze bawić. Słuchajcie Meloradia po 18. Sunrise Festival czeka.

0: zakochamy się w tej nutce. Mikolas, Trips i Hard to Humble. 10 minut do 12. Rewelacja. A Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, ta piosenka taka trochę stadionowo-piłkarska mi się kojarzy. A będzie o Robercie Lewandowskim.
0: No proszę. Więc bardzo.
1: Nie bez powodu nawiązuje.
0: Idealnie, to się świetnie składa. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 12.
2: A już o 12 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk to zagram na pewno.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Po reklamie. Pogoda.
6: Dzisiaj w Warszawie będzie całkiem ładnie. Do końca dnia będzie sporo słońca, sporo chmur, ale nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. W czwartek ta temperatura ponownie ma przekroczyć nawet 30 stopni.

0: są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 8 osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. Śledczy ustalili, że grupa wyłudziła niemal 3,5 miliona złotych. Pierwsi w tym sezonie klienci odwiedzili pływalnie letnie w ośrodkach Moczydło i Inflanska. To jedne z najpopularniejszych miejsc wypoczynku podczas upalnych dni. 2 lata temu ośrodek Moczydło odwiedziło rekordowe 180 tysięcy osób, mówi Katarzyna Łęgiewicz z Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
2: Pogoda wpływa na frekwencję. Zawsze robimy tak, że otwieramy kilka dni przed weekendem, wtedy kiedy zapowiada się dobra pogoda, żeby sprawdzić wszystko. W tym roku oddaliśmy na Moczydle nowy pawilon, taki sanitarny.
1: Pływalnie będą otwarte do końca sierpnia. Jeszcze jedna informacja. W nocy z niedzieli na poniedziałek z jednego z wieżowców w centrum odpadł fragment szyby. Element spadł na ulicę i uszkodził zaparkowany samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Operator autostrady A1 apeluje do kierowców przed wakacjami. Uważajcie na pracowników remontujących naszą drogę. Właśnie zaczyna kampania społeczna pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. To nie koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Tak twierdzi Polski Związek Piłki Nożnej. Kapitan naszej kadry ma kontynuować grę w narodowych barwach, by pomóc w awansie na Euro 2028. Dziś Dzień Ojca. Współczesny tata jest coraz starszy, ma średnio ponad 33 lata. W 2010 miał niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
5: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat.
4: Ojcowie częściej też angażują się w opiekę, średnio po 2 godziny dziennie.
3: No i super. Ojcowie, wszystkiego dobrego dla was z okazji waszego święta. Nie zmieniajcie się za bardzo, bądźcie dalej kochającymi rodzicami, dbajcie o siebie i żeby wszystko było okej.
4: Najlepszego.
3: Najlepszego.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Mamy 12:00, siemanko, podkręcamy tempo? No tak, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy, to wiadomo. Ale Farben i Body Talk, od tego zaczynamy, a wydajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

Pauza i Magnetic w Meloradio. Dzwoni właśnie do mnie pani od masażu. Nie no, nie będziemy tego robić na żywo już. Basiu, zadzwonię do ciebie za chwilę, bo mam wejście w radiu, przepraszam. No, 15 minut po godzinie 12, słuchajcie, mówimy o grupie Bauza, nie bez powodu tak naprawdę, no bo tak, tydzień temu dowiedzieliśmy się fajnych informacji na temat ich zupełnie nowej propozycji muzycznej. Ona nazywa się I Wanna i jest jeszcze bardziej wakacyjna, niż mogłoby się to wydawać tak naprawdę w ogóle. Zagrajmy, zobaczmy, jak to brzmi. No i zwróćcie uwagę, że ta nutka naprawdę bardzo się broni. Jest naprawdę spoczko. I tak mi się wydaje, bo wiecie, wy ją możecie znaleźć w dobrym miejscu na meloradio.pl. Tam możecie na nią głosować, bo walczę o wasze poparcie. A 30 Meloradia w piątek po 18:00.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo, 28 minut do godziny 12. No, słuchajcie, a propos dobrego brzmienia, to jeszcze w tej godzinie będę miał dla was kordował. I tu nie chodzi o Kizo, tylko o Kipsa, PZ-a i For Money. To na 100% się pojawi. Ale będzie też pan Alan Walker i jego Faded, czyli klasyka, jakby nie było. A to wszystko w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Ale sztosy!
19: Ale co?
18: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
21: I dokąd wtedy jedziemy?
20: No nie wiem.
21: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
20: A, dobry komona.
22: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
24: Ten świat to coś więcej.
0: niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
23: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
24: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
23: Stajemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
25: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl+. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl+.
26: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
27: Kaufland jest fresh.
28: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
29: jest. Po reklamie. Meloradio Warszawa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jest to Kashmir Vasi Secrets w Meloradiu. Podobno wszyscy mamy sekrety. Ale nie jest sekretem ani tajemnicą to, że Tiesto swój Prismatic serwuje u nas w dobrym Melo. Także słuchajcie uważnie. No i my mamy też coś takiego jak szybka kasa, 200, a nawet i 500 zł do zdobycia. Na co można to wydać? To jest w sumie dobre pytanie.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: No i to jest dobry pomysł, bo dzięki temu nie dość, że faktycznie można spędzić czas aktywnie, to przy okazji się trochę pointegrować, no i mieć dobre melo. 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijajcie i dajcie nam znać. A to jest Another i Talk to You w Meloradio, czyli nuta, na którą możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Meloradio.pl, wbijajcie, głosujcie, bo kolejne zestawienie już w piątek po 18.00.

0: O, idealnie, dzięki. Wood Light Fordo i Alabama Ten, Valoradio, podkręcamy tempo. Ula, gwiazdo, siemano.
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Newsy.
0: O.
1: Newsy będą za chwilę, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra.
2: A już o 13 zagramy
0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. Miu to jest naprawdę sympatyczny facet, dużo dobrej muzyki zrobił, polecam jego krążek ostatni z fantazjami, jest naprawdę sztos.
2: Meloradio Warszawa, słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebe i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Już wiadomo, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premier Julia Swydrenko. Ma pojawić się też m.in. kanclerz Niemiec. Są nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a diesla 6,11. Tylko 14% polskich pracowników uważa, że ich kompetencje w temacie cyberbezpieczeństwa są wysokie. Dagmara Bezpieczeństwo IT i Marcin Mazur.
3: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
2: A w ciągu ostatniego roku w większości firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
1: Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, by dbać o te hasła. I uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. No, Adi z tej strony, siema.

0: Użel i Moving to the Sun w Meloradio. 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Użel będzie, wy dobrze wiecie, na Sunrise Festival i wy też możecie tam być, dlatego koniecznie słuchajcie dzisiaj po 18 Meloradia. Dokładnie idę w Melo, no bo tam szansa na wloty, a że to jest niesamowita przygoda, no to przygotujcie się na to, że przeżyjecie coś niesamowitego. No chyba, że ktoś powie, ej, ale ja nie mam hajsu, to zabieramy was na wyprawę pełną pirackich przygód, jeżeli tylko macie oczywiście ochotę. Także szybka kasa do zdobycia jest. 200, a nawet 500 złotych. Dawid, na co byś wydał? Tak z ciekawości.
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: No słuchaj, stary, to się nie przejmuj, bo to się zdarza, ale akurat jakbyś się wybierał na Sunrise Festival, to dobrze by było mieć takie sprawne słuchawki. Na co wy wydacie szybką kasę, dajcie znać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i trzymamy za was mocno kciuki. A to jest Duke Dumont, Jax Jones, I Got You. 15 minut po 13. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, by pić dzisiaj dużo wody.

0: Ej, w sumie to jest naprawdę bardzo dobry tekst na podryw. Lubię cię jak lato. Modelki włodarski, tak podkręcamy tempo w nowym Melo. Weźcie to sprawdźcie, wydaje mi się, że to jest dobry patent. Modelki za nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami, to trochę sobie powspominamy. Wait So Long, Swedish House Mafia, to jest nuta, którą jeszcze nie tak dawno wszyscy uwielbialiśmy. No i jestem bardziej niż pewny, że usłyszymy ją podczas tegorocznego Sunrise Festival. A dzisiaj po 18 szansa na wloty.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
14: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42L.
15: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
1: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Po reklamie.
2: Autopromocja. Sunrise on Earth.

Maroon 5 Hofstadt, One Night of Love w Meloradio i 18 minut do 14. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Na całe szczęście nie w poniedziałek. Ten wtorek może być takim mini piątkiem pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie, no bo mamy szybką kasę dla was, wyjścia nawet 500 zł. No ja bym na waszym miejscu nie marnował czasu, tylko od razu wziął, nie wiem, smartfona, laptopa, co tam macie pod ręką i wklikał meloradio.pl i tam piszemy, na co byśmy to wydali, tak, bo macie tyle możliwości, im bardziej kreatywnie do tego podejdziecie, z większym szaleństwem, tym tak naprawdę większa szansa. Działajcie, szkoda czasu. Andy Dust is Okeria. To już teraz Melo.

0: Robin Schulz, Barbs i Bertha Dimes w Meloradiu. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie się jest. Iga i Mikołaj w studiu.
1: Cześć.
0: Elo. Co
1: Ciemka.
0: Tam?
1: Mega świetnie. Wieje taki wiatr, świeci słońce.
0: Nie no, piękna jest ta pogoda, naprawdę. To jest w ogóle szok, że ja w końcu nie narzekam na pogodę. To jest też dla mnie dziwne.
1: A ty zawsze narzekasz?
0: No bez przerwy. Mówi, że nie podoba mi się, że pada, że to, że tamto. Marcin Sikora już ma ze mnie bekę, bo jak tylko mówi o śniegu, to uruchamia mi PTSD.
1: Nie, my lubimy słońce, nie Miki?
2: Mnie w to nie mieszaj.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: To bawcie się ładnie, ja uciekam.
1: Dobra.
0: Jutro po 10 się słyszymy, także wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: W Polsce zrobi się gorąco i MGW ostrzega przed upałem w zachodniej Polsce. Tam w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 19. Upalnie też we Włoszech, w centrum i na północy kraju nawet 39 stopni, a temperatura ma jeszcze wzrosnąć. Na koniec zmieniamy temat. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, by zachęcić naszych ojców do wizyt u lekarza.
9: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi.
10: Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku.
11: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
8: Wcześniej wykryty rak prostaty jest w pełni uleczalny.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Jesteśmy wszystkim tatom, życzymy cudowności.
2: 100 lat, 100 lat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: I dlatego zrobimy ranking hot tatuśków w tej godzinie.
2: No tak, tak, oczywiście. Ale nie tylko będzie o tatuśkach, poruszymy też inne tematy, na przykład red flagi pewnego jelenia.
1: To jest człowiek.
2: No dobra, ale no wiesz.
1: Ale sprawdzimy, jak
2: ty na pewno miała jeleń.
1: Jeleń w szkole? A to jeleń. Iga Mikołaj, siemanko. Freak fight.

0: WW Heaven is a Place on Earth, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Musimy uważać, co my przeglądamy w tym internecie.
1: Tak. Wiesz co, ja generalnie pluję na AI, ale jeżeli ma komuś zabrać pracę, to właśnie im.
0: Komu?
1: Nie mogę się doczekać.

0: Lumix, Gabri Ponte, Monster w Meloradiu. AI opanowało nasz świat.
1: Tak jest. I wchodzi też do internetu brytyjski dziennik Guardian, przeprowadził śledztwo dziennikarskie. No i okazało się, że sporo firm tworzy sobie influencerów w AI.
0: Skandal.
1: Po prostu. Więc nie wiadomo, czy pani, która się zachwyca nowym, fantastycznym make-upem, czy innym produktem jest prawdziwa, czy nie.
0: I chociaż co teraz?
1: Nie wiem, jaka jest różnica tak naprawdę, bo no, influencerzy to chyba takie chodzące reklamy, nie?
0: No ale z czego oni teraz przeżyją? Będą musieli do pracy
1: iść? O nie!
0: Ojejku,
1: gorzej!
0: Nie!

0: Into You.
1: Cyril, Mary Jo, Still Into You. 23 czerwca oznacza to jedno, Dzień Ojca. Mikołaj, może kiedyś będziesz takim hot daddy?
2: Na pewno tak, tak właśnie, na pewno
1: tak
2: będzie.
1: Bo sobie nie trzeba mieć dzieci, żeby mówić do siebie hot daddy.
2: Ale trzeba mieć jakieś na pewno problemy ze sobą.
1: Daj spokój, my postanowiliśmy zrobić ranking hot tatuśków.
2: No tak, chociaż taki krótki ranking, top 3 miejsca. No
1: Mikołaj.
2: Zaczynamy co, od numeru 3?
1: Od numeru 3, słucham cię.
2: Od numeru 3, no to na trzecie miejsce.
1: Tak.
2: To będzie taki niecodzienny wybór.
1: Okay.
2: To będzie Josué.
1: Nie wiem kto to.
2: Nie wiesz kto to, bo to taki piłkarz, który grał w Legii, ale niestety już nie gra.
1: Obczaję go za chwilę. U mnie to jest Ben Affleck.
2: Okej, okay, nice. Na drugim miejscu to już może znasz Henry Cavill.
1: Jejku, zapomniałam o nim. No przecież on jest maksymalnie hot. Jak ja mogłam o nim zapomnieć? Teraz jest mi głupio.
2: I Warhammera 40k sobie pyka.
1: Naprawdę?
2: Mhm.
1: To jest w ogóle podwójnie hot. U mnie Lenny Kravitz.
2: No to miejsce pierwsze. Uwaga, drumroll.
1: Robert
2: Lewandowski. O, no to dwóch Robertów. Największych z Polaków.
1: Oczywiście,
2: największych Robertów.
1: Makłowicz i Robert Lewandowski to jest nasza topka.
2: Tak jest.
1: Hot.
2: Nazywajcie dzieci Robert. Dobrze na tym wyjdą.
1: Będą ludźmi sukcesu.
2: No pewnie.
1: Roberto.
2: Prosto z Hiszpanii. Ale być może niedługo prosto z Chicago.
1: Albo też z Chorwacji, bo Makłowicz.

0: Bob Sinclair, I can't wait. Mikołaj, gdyby do ciebie zadzwonił prezes i powiedział: Mikołaj, tańczysz w następnej edycji Tańca z Gwiazdami, co byś powiedział?
1: Za ile?
0: O, no tak, co ja cię nie znam. W każdym razie wyciekła taka lista, kto być może zatańczy na parkiecie.
1: O, ciekawe, za ile?
0: Dużo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: masz?
1: Trips, Robert Wiewióra, krakowski splin. To intro oznacza jedno. Przecieki.
2: Tak jest. Taniec z gwiazdami, wyciekła lista uczestników.
1: Aha.
2: No i chyba jednak prawdziwa, no bo Helena Englert na tej liście jest, to już jest potwierdzony
1: Mandaryna.
2: Występ. I to też już potwierdziliśmy. No i mamy takie nazwiska jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, która będzie bić każdego, kto ośmieli się jej dać złą notę.
1: Iwona Pawlowicz powinna się schować chyba.
2: No ale chyba największym zaskoczeniem jest żurnalista,
1: podcaster,
2: który też ma tańczyć.
1: To ciekawe, bo jak była Dagmara z Królowych Życia, to krzyczeli na nią. Come on.

0: Jak wakacyjnie się zrobiło u nas w Melo Radio. W sumie jak zawsze. Fire, fire. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, szybko. Twoje wymarzone wakacje. Kierunek.
1: Bałtyk.
0: Okej, to jesteś w mniejszości.
2: No właśnie. I w newsach będzie trochę o wakacjach.
3: A już o 15 zagramy.
1: Brzydko.
0: Przepraszam.
2: I o tym, ile wydamy.
0: Brzydko zrobiłam.
1: No bardzo, bardzo
0: fatalnie.
1: Ładnie.
0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless, tak zagramy.
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
14: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
15: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media

0: Ekspert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega oferty na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
7: Uwaga, super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Po reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: W Polsce zaczyna brakować wody w miniony weekend. Suche krany mieli mieszkańcy Pilichowic koło Gliwic. Musimy zacząć oszczędzać wodę, mówi prezes Pilichowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
3: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
2: W Pilichowicach zaapelowano, by napełnianie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. A teraz o TikToku. Jak się okazuje, dezinformacja o kremach z filtrem przyciąga tam więcej uwagi niż rzetelne treści. Takie filmiki mają więcej polubień, komentarzy i udostępnień. No i jeszcze o wakacjach. Większość Polaków chce wtedy wyjechać, a to wiąże się z wydatkami. W tym roku koszt wyjazdu na jedną osobę wyniesie do 2000 zł.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będzie albo grubo, albo wcale. Chodzi o lot na wakacje właśnie.
0: Okej.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

Mikołaj, przeczytałam, że ma być 40 stopni w weekend. Szykujcie wodę. Wodę. Wodę szykuj.

0: Jax Jones, Where Did You Go? Doda. O niej się mówi, że królowa jest tylko jedna i chyba nie przez przypadek.
1: Dlaczego nie przez przypadek?
0: Ona sobie życzy bardzo dużo pieniędzy za, słuchaj, posty na Instagramie.
1: Za posty dużo chce pieniędzy. 100 do ilu? 150 tysięcy za post?
0: Tak. Tak, dobrze przeczytałeś. Czasami 500 000 złotych, bo to dla znajomych 100-150.
1: Dawać tych influencerów AI, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie, co
0: przepraszam,
1: się dzieje.
0: Przepraszam bardzo, ona jest artystką przez wielkie A,
1: tak?
0: A nie influencerką.
1: Tak?
0: Tak.
1: Co, pewnie jeszcze dofinansowanie by chciała.
0: A to już ze Skolimem proszę rozmawiać. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Alchemist Project w Meloradiu. Tell me. Przeglądałam sobie dzisiaj internet z rana. Wstałam, mówię, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje.
1: No i co tam w internecie?
0: Podcast, w którym dwie dziewczyny rozmawiają o rozmiarze plus size. I mam taki fragment przygotowany a propos samolotów. No bo wiesz, jak lecisz samolotem, tam jest mało miejsca na nogi, na brzuch, na wszystko.
1: Tak.
0: I ciasno jest po prostu. Posłuchajmy.
2: Wiem, że jest dużo dużych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują większej przestrzeni. Powinno być jakieś ułatwienie.
1: Zgadzam się z tym. Ja uważam, że powinien ktoś ponieść konsekwencje mojego stylu życia, ale żebym to nie był ja.

0: Mr. Rehab. Ciekawe, czy on jest hot tatą.
1: To nie wiem, trzeba tylko zapytać.
0: Będziemy mieli okazję.
1: No tak, bo Rehab zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: A my was tam wysyłamy, musicie słuchać uważnie naszej stacji meloradio.pl. Ja już się meloradio.pl, bez sensu powiedziałam. Meloradio po prostu, słuchajcie. Ale wchodźcie też na meloradio.pl.
1: Tam jest beka.
0: A ja się pakuję na Sunrise.
2: Autopromocja. Sunrise. Sunrise.

0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
5: Expert taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Odpowiedzialny rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Będę był to ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O reklamie.
16: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Blame, Calvin Harris, John Newman. Calvin Harris wystąpi na Tomorrowland w Belgii, a my naszych słuchaczy tam wysłaliśmy. I na przykład Paulina tak się wczoraj cieszyła.
1: Ale jest zajebana!
0: Ta sytuacja.
2: No tak.
0: A teraz przenosimy się do Polski z kolei znowu.
2: Jesteśmy w Polsce, wiesz, kocham, kiedy rząd wprowadza nowe przepisy, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak je porządnie egzekwują.
0: No słuchaj, był sobie koleś, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia auta i ostatnio wpadł.
2: Tak.
0: Jadąc autem.
2: I to jeszcze na podwójnym gazie. Ale może on po prostu jakimś takim kotem jest, nie? I ma 7 żyć, więc dopiero teraz nie będzie jeździł, jak mu dadzą ten 7 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Genialne, genialne.
2: Ciekawe tylko, co ma w dowodzie wpisane.
0: Kot.
2: No tak.
0: Kot, miał. Nie wiem.

0: to za to, że można jeść dużo lodów i chodzić w fajnych outfitach.
1: Można, zwłaszcza, że będzie bardzo gorąco. I to nie tylko w Polsce.
2: Wiesz, że w zimę też można jeść? Nikt tego nie sprawdza.
0: Ale nie można mieć fajnych outfitów.
3: A już o 16 zagramy
2: Talk to you, another.
0: To dopiero włoskie wakacje. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: życie.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brand.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert. Ekspert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowic od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66%.

0: wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.

0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie wybrać się na dramat Ojczyzna. Opowiada on o relacji między laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką, aktorką i pisarką. Po raz pierwszy od zakończenia wojny mężczyzna wraca do swojej ojczyzny po tym, jak emigrował do Stanów Zjednoczonych. Godziny seansu znajdziecie na stronie Kina Helios. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Klubokawiarnia Kicia Kocia zaprasza na stand-up Macieja Adamczyka i Adama Bendlera. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek jutro o godzinie 19. A Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją będą też wieczory Silent Disco, organizowane raz w miesiącu.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: W związku z zagrożeniem ekstremalnymi upałami służby są w gotowości, informuje MSWiA, bo od czwartku do soboty na zachodzie kraju temperatura może przekraczać 35 stopni. Alerty przed falą gorąca też w Chorwacji, dziś na termometrach 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi obecnie nawet 27 stopni, no i będzie rosnąć. No i jeszcze plaża roku, taka naj jest w Ustce. Tak wynika z plebiscytu magazynu Travelist, mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
4: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego w Opru, który od wielu lat szerzy naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem.
3: Drugie miejsce zdobyło Świnoujście.
1: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, czy coś ci dzwoni?
4: Nie, chyba nie, ale... A nie, taki kurczę, taki bęcz. A dobre, dobre.
1: To w tej godzinie. Ale do mnie ktoś dzwonił, mówię serio.
4: Ale telefony to wyłączamy na programie.
1: Ale mama do mnie dzwoniła.
4: Ale dzisiaj jest dzień taty.
1: Ale mama do mnie dzwoniła, muszę z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że...
4: No to odbieraj, no co jest?
1: To teraz?
4: No, halo.
1: Nie wstydzę się. Nie. To nie ten etap jeszcze u nas.

0: Stanach. Melodia w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co tak przewróciłeś na mnie oczami?
1: Nic. No, to nawet nie był przewrót oczami. Zrobiłem...
0: A czyli takie to było uznanie
1: takie
0: oczami.
1: Takie nawiązanie. No tak, ale widzisz. Tak właśnie mnie rozumiesz.
0: Ja cię doskonale rozumiem i w ogóle zaczekaj z tym wszystkim, bo o red flagach to porozmawiamy po 17.
1: Coś mi sugerujesz? O co ci chodzi teraz?
0: Dużo rzeczy ci sugeruję, ale za chwilę, czy coś ci dzwoni w Meloradiu Bad Angel.

0: Lordly.
1: 16 minut po 16, słuchacie Freak Fightów Melo.
2: Czy coś ci dzwoni?
1: Jak co wtorek, o tej porze bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni, gramy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie.
3: Mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie zbyt trudno. Mam wrażenie, że zaraz się posypią prawidłowe odpowiedzi, a prawidłowe i nieprawidłowe wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: A co jest do wygrania, panie redaktorze?
3: Do wygrania jest Melo Mystery Box, tajemniczy box naszego merchu. Co tam się znajdzie? Nikt tego nie wie.
1: O, torba, tak nasz wydawca podpowiada.
3: No joj, nie psu...
1: Ale nie tylko torba.
3: Niespodzianka popsuta.
1: Nie tylko torba. Będzie też gratis. Dobrze, ja zagram ten dźwięk. Wow. On moim zdaniem jest bardzo trudny. A już?
3: To tyle, no. Tyle wystarczy, myślę.
1: A mogę zagrać jeszcze raz?
3: Ależ,
1: dla tych,
3: proszę bardzo.
1: Co mają jednak kłopot? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszamy na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Powodzenia. Ja nie wiem, co to jest.
2: Czy coś ci dzwoni?

0: How does it feel? Podkręcamy tempo. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy nasz dzisiejszy dźwięk, który niestety zgubiłam, ale się w ogóle tym nie przejmuję, bo już go znalazłam.
1: No, zaskoczyliście mnie, jednak nie było aż tylu poprawnych odpowiedzi, jak się spodziewałem, ale były ciekawe propozycje z archiwum Mix, wehikuł czasu, syrena alarmowa łodzi podwodnej.
0: Jeszcze raz? Syrena alarmowa?
1: Łodzi podwodnej.
0: Jest też poprawna odpowiedź od naszego słuchacza.
2: Jest to dźwięk z filmu Sex Mission.
1: I Robert. Same Roberty dzisiaj wygrywają.
0: No bo Roberty są hot. Brawo!

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
15: Mediamarkt.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet, z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
20: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
22: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
21: No racja. On lubi w technologię.
22: No lubi, lubi.
23: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia - Gana, Portugalia - Uzbekistan, Panama - Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
26: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
27: No to w czym problem?
26: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
27: No i?
26: No i obawiam się, że nie zdąży.
27: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
0: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Bryska, Lato, pocałuj mnie, słuchacie Freak Fightu. A teraz zapraszamy was do Alicante. Podobno tam bardzo chętnie kupujemy mieszkania i w ogóle chcemy tam żyć.
1: Tak, jest nowy rekord. Polacy kupili 1126 nieruchomości w Hiszpanii.
0: A dlaczego? Bo ciepło? Bo
1: no
0: słońce?
1: Chyba tak, no inwestycja po prostu. To też jest w sumie zastanawiające, że tak krzyczymy, nie? Że o, przyjeżdżają tu do Polski, mieszkania nam wykupują, a sami lecą do Hiszpanii i kupują na potęgę.
0: No bo chcą zaznać luksusu, prawda? No, może przepiękni Hiszpanie?
1: Jakiego luksusu, jak tam jest kryzys gospodarczy od 20 lat?
0: Ale są piękni ludzie, okej? Okay?

0: Wtedy przychodzę ja, Traczyk.
1: Konrad Traczyk.
0: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
1: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
0: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica SPA.
17: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno.

0: Puławska 42E.
1: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na thriller Robin Hood, koniec legendy. Po latach życia przepełnionego zbrodniami, główny bohater zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią. Uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. Godziny seansu znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może Was zabraknąć. Początek w czwartek o 19. Na koniec Kuźnia Talentów zaprasza na strefę chillout, czyli cykliczne spotkania dla młodych osób. To okazja do złapania oddechu w trakcie tygodnia i spotkania z innymi. Każdy czwartek wygląda inaczej. Czasem jest wspólne oglądanie filmu, czasem granie, a czasem wystarczy rozmowa. Start o 16.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
7: Ula Harciarek on the mic. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich rejestracjach. Po roku pobytu w Polsce obcokrajowiec będzie musiał zrobić badanie techniczne swojego samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
7: Minister ma nadzieję, że przepisy wejdą w życie od nowego roku. Nowe funkcje w aplikacji mObywatel można już elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, czy uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów. A na koniec Kraków, a tam pojawiły się naturalne kosiarki. To kozy i owce, które na miejskich terenach przez najbliższe miesiące będą sobie skubać trawę.
9: I mamy godzinę 17 i jak codziennie przydacie się, drodzy słuchacze.
6: Tak jest, będzie dzisiaj pytanie o flagi.
9: Flagi? Mhm. Ale to nie będzie test wiedzy ogólnej.

0: Uwielbiam, turn me on, podkręcamy tempo. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradio, bo mamy ważne pytanie. Jakie są red flagi u płci przeciwnej? Największe, według was? Bo według Jelenieskiej, posłuchajmy, to jest influencerka.
1: Numer 1 ciągle siedzi w telefonie. Numer 2 mówi tylko o sobie. Jeszcze dodajmy, wiecznie się spóźnia, a to nawet z wykrzyknikiem.
0: Wiecznie się spóźnia, to dla niej red flag.
2: No to ma rację w sumie, ja też nie lubię, jak się ludzie spóźniają.
0: Ale na pewno masz coś innego, coś jeszcze takiego tylko twojego.
2: No tak, tak. Chociaż to... Ale może na koniec powiem.
0: No, Mikołaj.
2: Ja powiem na koniec.
0: Obiecujesz?
2: No.
0: Na paluszek?
2: Na koniec powiem, no.
0: Na paluszek.
2: Nie sięgnę.
0: Dobra, na paluszek przyrzekł. A wy dajcie znać. WhatsApp Meloradia, czekamy na głosówki. Red flagi u płci przeciwnej.

Wychodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: 15 po 17. My sprawdzamy, jakie są największe red flagi w związkach. Mikołaj, no obiecałeś.
1: Obiecałem, że będzie na koniec, czyli rozumiem, że już koniec.
0: Nie?
1: No to o co chodzi?
0: Dobrze, to ja jeszcze chwilę poczekam. Tak to teazuję, że to musi być jakiś banger po prostu.
1: No nie.
0: Okej, okay. Natomiast Ania napisała, że dla niej największym red flagiem jest to, jak chłopak nie płaci na randkach.
1: O nie, a kto zapraszał? To jest też ważne pytanie.
0: Jest to ważne pytanie. Na szczęście nasi słuchacze nie muszą się tym zupełnie przejmować, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: Wystarczy wejść na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 zł.
0: Bez kłótni, bezproblemowo meloradio.pl tam się kierujemy, a jak już tam będziecie, to nagrajcie nam głosówkę o największych red flagach według was. Czekamy na wiadomości od was.

0: Użel. Jego Moving to the Sun. Sprawdzamy wasze red flagi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Mikołaj, czas na ciebie.
1: No dobra, powiem swój największy w cudzysłowie red flag, ale to będzie takie boomerskie bardzo z mojej strony, bo bardzo nie lubię, jak ktoś nieironicznie używa słowa red flag. Po prostu.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A wiesz, że jeszcze jeden red flag poruszymy w tej godzinie?
1: Świetnie.
0: Content dla stópkarzy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Mariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
0: Mediamarkt. Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Wszyscy stópkarze będą niezadowoleni, bo mamy newsa prosto z Polski. I Mikołaj jest skupiony.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy będą niezadowoleni. No może powiedzmy, o co chodzi. W Kołobrzegu, w toalecie miejskiej jest zakaz, bezwzględny zakaz mycia nóg.
0: 500 kary grzywny.
1: Mhm. No i tak właśnie mówisz o tych stópkarzach, że im będzie przykro, ale przecież ktoś to musi sprawdzać, nie?
0: Masz rację.
1: Wyobraź sobie, nie? Wychodzisz z toalety miejskiej, a tam proszę pokazać stopy. Brudne.
0: Nigdy nie pojadę tam na wakacje.
1: No jak to nie?
0: Nie ma szans, nie jedziemy. Mm-mm.

0: Zagramy Waterfalls. Jak widać, wzrok też dobrze, już wyćwiczyłem.
1: A James Hype będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My też.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Po reklamie.
6: Gdzie 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Melo Radio, z tymi Ula Harciarek.
7: Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach. Podobnie jest we Francji, w centralnej części kraju ponad 43 stopnie. Upalnie też w Polsce. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni, a to może być niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
8: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
7: Pamiętajcie o piciu przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Na koniec piłka nożna. Mecz o Super Puchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Spotkanie Lecha i Górnika Zabrze zacznie się o 20:45.
6: No to sportowych emocji nie zabraknie na pewno.
7: Oj, będzie gorąco.
6: Tak jest. Gorąco to w ogóle teraz będzie.

0: idę w Melo.
1: Oj, będzie gorąco, będzie gorąco. Jak patrzyłem, to pod koniec tygodnia nawet prawie 40 stopni. My się przecież ugotujemy po prostu wszyscy. A tymczasem 18 na zegarkach. Konrad Straczek, cześć, witajcie. I zapraszam, idziemy w Melo. Oczywiście jak zawsze z najlepszą muzą. James Hype, Sam Harper i Waterfalls. To na dobry początek. Gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Two Colors z Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 18. A niezłe tempo też narzuciła, słuchajcie, reprezentacja Norwegii na tegorocznym mundialu. Ograli ostatnio Senegal, no i to tak, że w Bergen dosłownie zadrżała ziemia. No ale, co się dziwić, że oni tak dobrze grają, jak na mistrzostwa pojechali, uwaga, z własnym żarciem. Zabrali, słuchajcie, pół tony ryb, 300 kilo łososia i 200 halibuta. No i całe szczęście, bo jakby się najedli amerykańskiej pizzy i fryteczek, no to po tym boisku zamiast biegać, to mogliby się co najwyżej turlać.

0: Fire, Fire, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 25 minut po 18. Niezły ogień też będzie już w ten weekend, od piątku do 28 czerwca, czyli do niedzieli w Bożkowie na plaży Sadyba, bo tam Euforia Festival 2026. Mocne brzmienie, energetyczne sety, a ja mam dla was i dla waszej ekipy karnety na to wydarzenie. Dajcie znać na WhatsAppie, pokażcie, jak byście zareagowali, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio. Nowy dzień, nowa energia. A wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowic od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Codziennie. Po reklamie.

0: Avicii i Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A ja mówiłem wam, że mam dla was zaproszenia i dla waszej ekipy na Euphoria Festival 2026, czyli na znakomite rozpoczęcie wakacji. Od piątku do niedzieli się będzie działo w Boszkowie na plaży. No między innymi będzie Buzz Jackers, David Penn, DJ Inox, czy chociażby Lucas and Steve. No i pytałem, jaki byłby wasz okrzyk radości, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. No i Szymon się nagrał na naszym radiowym WhatsAppie.
1: Jak ja bym się dowiedział, że wygrałem, to powiem tyle. Jadą świry Boszkowo!
0: No to słuchajcie, ja czekam w takim razie na nagranie z autostrady i z trasy z tym okrzykiem. Jadą świry, jadą, bo to właśnie wy, ty Szymon i wasza ekipa jedziecie na Euphoria Festival.

0: Melo.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra,
2: weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: 200 dodatkowe się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście najlepszej muzy też nie zabraknie, bo w końcu idziemy w Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Oj, się będzie działo, ale Farben punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w melo.
3: To już 19 na zegarkach się zrobiła, ale oczywiście mam dla was mnóstwo muzy, której nie zabraknie w tej godzinie. Będzie Body Tak, to na dobre wejście w tę godzinę, ale Farben razem z nami. Za chwilę też m.in. Enrique Iglesias i Pitbull. No i za chwilę też dla kogoś z was będę miał szybką kasę. 200 jeszcze przed wakacjami. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: No to do kogoś z was już za chwilę popłynie mamona, a przynajmniej takie mam, taką mam nadzieję. Numer telefonu właśnie wybieram. Przypominam, że czekam do 5 sygnałów, no ale mam nadzieję, że tak długo czekać nie będę musiał. Pierwszy sygnał za nami.
1: Tak słucham.
0: Cześć, Konrad Traczek, Melo Radio z tej strony. Czy ja się do Kingi dodzwoniłem?
1: Tak, to ja.
0: Jaka radość w głosie. Ja myślę, że ty chyba się domyślasz w takim razie, w jakiej ja sprawie dzwonię.
1: Nieważne w jakiej, ważne, że dzwonisz, to i tak już jest mega fajna.
0: Boże, Kinga, żeby wszystkie dziewczyny tak reagowały, jak ja do nich dzwonię, to ja byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. No ale, że dzwonię z kasą, to podejrzewam, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego jesteś taka radosna. No właśnie.
1: Nie, pewnie.
0: Na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Wiesz co, wczoraj niestety spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Matko, jak ty ten telefon straciłaś?
1: No wiesz, jak relaks, słoneczko, jeziorko, no i gdzieś tam rzeczy obok położone, nagle wracasz do domu, orientujesz się, że telefon został, więc był to drogi wypad nad jezioro.
0: Ale to mnie było warto. Słuchaj, no to ja mam dla ciebie 200 zł do tego nowego telefonu w takim razie. Jaka radość! Słuchaj,
1: no teraz to ja mogę pracować dalej.
0: Ideolo. Kinga, to ja tak zapytam jeszcze, tak troszkę gdzieś tam zajrzę, że tak powiem. Ty z chłopem tam byłaś nad tym jeziorem?
1: No byłam, no.
0: No to w takim razie nie tylko telefon trzeba wymienić, ale i chłopa, skoro nie dopilnował, ale to my już sobie porozmawiamy poza anteną.
2: Szybka kasa od Meloradia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Robin Schulz, to Better Times i to już 27 minut po 19. Dzisiaj Dzień Ojca, wszyscy świętują, składają życzenia, a już za chwilę podpowiem wam, gdzie zabrać starego, żeby się czuł prawie jak u siebie w domu. Artemas też nam zagra, to już za moment, zostańcie z Meloradiem.
1: Meloradio! Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: emocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Pryska i odbicie w Melo. Tak podkręcamy tempo przy wtorku i idziemy w Melo. W Dzień Ojca przy okazji. A ja obiecywałem wam, że będę miał propozycje dla waszych starych, gdzie najlepiej z nimi pojechać. No okazuje się, słuchajcie, że najlepiej to do Sopotu, bo w Sopocie co trzeci mieszkaniec, słuchajcie, jest po 60. Także albo ojca można zabrać, albo można dziadka, albo babcię. No tam na pewno się nudzić nie będą. Niemal najstarsze miasto w Polsce. W Ciechocinku już podobno drżą ze strachu.

Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia - Gana, Portugalia - Uzbekistan, Panama - Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie. Idę w melo.
5: 20 nam się na zegarkach pojawiła, Dzień Ojca cały czas trwa. A jakie są kultowe teksty waszych ojców? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na kultowe teksty waszych ojców, ale mu zaczekała nie będzie. David Guetta i Just the Way You Are otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi pojawi się Magnetic. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
4: Meloradio. Idę w melo.

0: Ależ skład zmontowali. Nathan Pezetliwka w Melo Radio 16 minut po 20. Ja pytałem was parę chwil temu o kultowe teksty waszych ojców. No i proszę bardzo, Adix.
1: Często jeździliśmy na mecze reprezentacji. Depnij, synu, bo na hymnie zdążymy. Także... co mecz, to żebyśmy zdążyli na chyb.
0: Mocne, mocne. Mysza z kolei napisała na WhatsAppie, że tata choć na emeryturze zawsze mówi: nie mam czasu. To słuchajcie, jak my zawsze mówimy, że coś zrobimy zaraz, to my się tego od starych chyba nauczyliśmy.

No, z takimi numerami to nawet na drugiej zmianie w robocie tak jakby przyjemniej. I Sophie Ellis-Bextor i gramy tak na 28 minut po 20 w Meloradiu. To jest też dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy, bo już jutro będziecie mieli szansę na kolejne 200. No jak zgarnić takie 200 od Meloradio, to może jutro nawet do roboty nie trzeba będzie iść na drugą zmianę? Kto wie?

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Calvin Harris i Rihanna za nami na 18 minut przed 21. Teraz będzie ktoś zupełnie inny, ale też ktoś, kogo doskonale znacie i lubicie. Marlon Hofstadt. No chyba go nikomu nie trzeba przedstawiać. No a my, jak zawsze, mamy dla was najlepsze świeżynki. No i taką świeżynkę, którą właśnie Marlon Hofstadt stworzył, numer I Like, już teraz dla was mam. Podkręćcie mocno podkręćcie głośniki, bo to kawałek, który myślę, że nieraz zagra w waszych furkach tego lata.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: She's So Hot w Melo Radio jeszcze przed 21. Niektórzy z was pewnie teraz jeszcze siedzą w robocie, ale jak tak sobie człowiek pomyśli, że już w piątek startują wakacje, no to od razu się chyba cieplej na serduszku robi, co nie? Ale to zleciało. Tak jak zleciało do tego, że za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: I Run. Tak punktualnie zagramy o 21, bo kiedy inni gadają, to my gramy dla tych, którzy w robocie albo być może gdzieś tam na ostatnich zakupach wieczornych.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po całym pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: idę w Melo.
1: Nie ma spania, to czas grania. Od I Run zaczynamy 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też między innymi Pitbull i Afrojack, będzie też Gabri Ponte, Kygo, to wszystko jeszcze przed 22, więc warto być razem z nami. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał na kwadrans po 21:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy niedługo nie będziemy musieli spać, żeby być wypoczęci? No wszystko jest możliwe, bo czytam właśnie w internetach, że zrobili ostatnio taki eksperyment, w którym oszukali mózg myszy, że tam niby część funkcji się wyłączyła, a one, uwaga, uznały, że są wypoczęte. No czy to się też na ludziach da zrobić, to się pewnie dowiemy za jakiś czas. No ale ci, którzy dużo imprezują, no to wiedzą, że po dobrym melo z dobrymi napojami, no to człowiek też i po 2 godzinach potrafi uznać, że jest już wyspany i wypoczęty. Gorzej tylko, że później trochę boli głowa.

Florida i Sia na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo. Ja już odliczam dni do Sunrise Festival. Nie wiem jak wy, to już coraz bliżej. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu się będzie działo. Będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, będzie Rehab. No i będzie też on, czyli Sony Fodera, który już teraz przed nami razem z Libianką i Let Me Be In Your Arms.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kwadrans przed 22. Justin Bieber i Nicki Minaj nie wystąpią w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, ale przeglądam internety i słuchajcie, jest taka nieoficjalna lista gwiazd, które mają się pojawić. No i na przykład ma pojawić się Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, ma być też Dawid Swakowski, czyli żurnalista, Kuba Szmajkowski, ale też Jakub Patecki, czyli Patec jednym słowem. No jak to się potwierdzi, to ja czekam jeszcze w takim razie na Friza z Majusią. A to już DNA, David Guetta, Andrea Bocelli. Podkręcamy tempo, dajcie głośniej.

Walsz, to dobrze brzmi. Tobi Romeo i Fly High w Melo jeszcze przed 22. O, to chciałem powiedzieć. Bawcie się dobrze tej nocy, bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 18. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Jadąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to promocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: M to muzyka.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żadnym.

0: Mello Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,